0: Milci. Iska bana, uska bana, saka bana. Ja bana. Burka, burka. Na vid bala burka.
1: Milci, burka. Hello.
2: Hello.